0: Ja, poszło Hanan.
1: A nasz de Bukur.
0: Ja poszło w ty.
2: O, Bella Donna.
0: Faj, a mu da się kodin ci kanon, brab.
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.